Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: I po reklamie.
2: Ten hit Black Eyed Peas usłyszysz na Warsaw Music Festival z radiem

0: Cześć, dzień dobry, o poranku w kalendarzu. 11 dzień maja, mamy poniedziałek. Wiem, że się nie chce, ale trzeba wstać do pracy. Kto musi, ten musi. Od razu sprawdzam, co się będzie działo pogodowo u nas na Śląsku i w Zagłębiu. Poranek z temperaturą w okolicach 9 stopni na plusie, po południu do 19 i uwaga, przelotne opady deszczu, a jutro w regionie trochę chłodniej i opady deszczu, a także burze. Teraz na drogach jeszcze nie ma dużych korków.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
2: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść Wigilina, bo jeszcze tych lektur nie było.
3: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamień jakieś na szans, na jakieś Quo Vadis, albo zemstę nie chciałbym trafić.
1: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
4: SK Śląsk News.
0: W Sosnowieckim Szpitalu Świętej Barbary od początku roku wykonano rekordową liczbę 113 przeszczepów rogówki. Trudno o lepszą informację przed Światowym Dniem Okulistyki. Średni czas oczekiwania na zabieg w Sosnowieckim Szpitalu to rok.
5: Przeszczep rogówki to nie jest przeszczep ratujący życie, tylko przeszczep poprawiający jego jakość. Pozwala wrócić do normalnej aktywności, do uprawiania sportu. Wiele osób młodych może wrócić do pracy.
0: Mówił profesor Dariusz Dobrowolski z Klinicznego Oddziału Okulistyki Sosnowieckiego Szpitala.
6: Dwie minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
7: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
6: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
7: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
8: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
9: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
6: No to 664 402 302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
8: Polać wam.
6: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, ja z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to jest po to, żeby było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, Kama
2: i Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna?
0: Mhm.
2: To teraz.
0: Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko

0: Przebijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans poszło tutaj.
1: Poranny pracowanie.
2: Ja dziś z rana zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy. Więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona?
3: Bo weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
5: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: No, mniej więcej.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: Mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
0: Tak jest?
6: Jest afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
5: Tak, ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
5: że
0: talent.
5: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawe.
3: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
5: Tak.
0: Że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
5: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosły chciałabym być Marysią Jaleską, tą influencerką.
5: Tak?
2: Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, no w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest mile zaskoczona.
5: O, mieszkania, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
5: O, proszę, ja mam, naprawdę?

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym między innymi mówić w newsach.

0: Reklama.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych.

0: Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 złoty.
0: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
0: Nie

Wybierają się gdzieś samochodem. Najczęściej do pracy o tej porze, wiadomo. No ale ktoś może jechać na przykład po bułki do sklepu. Również. Co do pogody, no to dziś temperatura wyniesie maksymalnie 20-21 stopni. Przed południem i po południu w regionie, konkretnie w Katowicach, możliwe opady deszczu. Jutro niższa temperatura.

0: Ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: No jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech,
0: był minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA!
2: Ło, brawo! Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland and America loves the Polish people.
4: Reklama. Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium. Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kar, słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą zielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: ale
3: prawie
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: Czy ja daję na kamę?
2: Proszę, kamo. Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: No, siostra cioteczna. Kochamy się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być,
1: no,
3: prawda?
1: No, wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, a Wiktor z Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Anciu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Niezapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jej, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz.
1: Czego ci życzyć?
0: To

0: piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
1: Pijąc sfermentowane mleko.
2: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
3: Jeszcze raz.
0: Czego ci życzyć?
3: To... Mamy wspaniały chwil.
1: I to się stanie na pewno.
2: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
1: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
2: No i oczywiście.
1: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
3: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
0: Fajne.
2: Słyszeliście?
0: Fajne, no. Tak.
2: Proszę sobie tutaj dziarę walnąć na czole i będzie dobrze.
0: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
2: Na wesoło.
1: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin, proszę.
0: Jakub Krzyżak.
3: Proszę, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź

0: Cała oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: Zerkamy teraz na pogodowe mapy. Spójrzmy, gdzie trzeba puścić nogę z gazu. O tej porze coraz więcej aut mamy na autostradzie A4. Przy Bramkach w Mysłowicach w kierunku Katowic. Droga numer 79 też się trochę korkuje na granicy z Sosnowcem. Sporo samochodów na DK94 w Dąbrowie Górniczej i na drodze 86. To na wysokości Będzina Czeladzi. Dziś opady deszczu, także kto jeszcze nie wyszedł do pracy, powinien wziąć parasol.
1: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
3: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
1: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
4: SK Śląsk News.
0: Sosnowiecka policja uczy personel medyczny, jak reagować na agresywnego pacjenta. Pracownicy szpitala wojewódzkiego nr 5 poznają techniki samoobrony.
5: Coraz więcej zdarza się osób, które są pod wpływem substancji odurzających, jak i również pod wpływem alkoholu, albo są po prostu agresywni z różnych nieznanych powodów. Takie szkolenia prowadziliśmy również z sosnowieckim pogotowiem ratunkowym.
0: Mówił Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji. Zagłębie Sosnowiec przegrało z Hutnikiem Kraków 0-2 we wczorajszym meczu Betclic drugiej ligi. Sosnowiczanie są coraz bliżej spadku do niższej ligi. Mecz obejrzało ponad 2,5 tysiąca osób.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, w poniedziałek 11 maja.
7: Jak słychacie, mówi do was rozbudzony Jankes.
8: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
6: Pamiętacie tego klasyka?
9: Witam wszystkich, jestem zajechany Zygmunt.
10: Od razu zajechany, dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
9: 19.

0: Eska.
1: Eska Śląsk.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: powiedz,
1: wzruszam.
0: Powiedz, co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Rzeczywiście, dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy

0: najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
1: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
0: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
3: On mówi o tym,
2: o właśnie,
3: że lwy...

0: Kopulacje.
1: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
2: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić to 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kamo.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram?
4: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjazd na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to... Nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Nie, ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie, taka jaka.
0: Bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o tym.
2: Czyli oczywiście za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba jeden przód. Ja mam 43.
2: Nie,
0: ja mam większe.
3: Odetniemy szlifierko.
0: A ja odwrotnie już chciałem, żeby jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz. Wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 września.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie bałam się!

0: Och, Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter. Ja już
1: nie, mówmy po polsku Espresso.
2: Cappuccina, cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
3: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
4: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy.
3: Lecimy.
4: No właśnie nie wiadomo.
3: No, co się pojawi w studiu?
2: Może ja też nie wiem.

0: życiu nie wiem.
1: Nic, nikt nic nie wie, no.
2: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
3: Lecisz na Odlot ściśle tajny.
4: Super, bardzo się cieszę.
5: Nie będziemy mieli lekcji.
2: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
1: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
2: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszamy.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
6: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
9: Poniedziałek w regionie z lokalnymi opadami deszczu, m.in. w Katowicach i w najbliższych okolicach, 20 stopni, tyle będzie maksymalnie. No dobrze, co na drogach? Widać, że pędzicie do pracy, m.in. na trasie S86. Małe hamowanie, duży ruch samochodowy na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami, na S1 przed zjazdem na A4 właśnie i na drodze 79 Jaworzno-Sosnowiec, kierunek Katowice. Szerokości.
8: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rościńskiego 170, Leap Motor Gazda Group.pl.
10: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na A4 są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
11: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.

0: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Yankers. Kama i Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
3: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
2: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
4: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
5: A ja, Sylwia, przedurlopowa. Od poniedziałku, cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
3: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
2: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
0: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu. Mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
2: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
0: Tam w tym takim przed, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to ja, kieszeni przed fotelem, tak.
2: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie. Jankes.
3: I Wiktor.
0: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
2: I kanapkę.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
11: I po reklamie.

0: mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówiłem o mnie.
3: 10 minut i bo nie znamy godzinę 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
4: I też tematy tobie bliskie.
3: Ta, prawdę?
4: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
3: O!
5: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
6: Bartłomieja.
7: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nieważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
6: Tak, zgadza się.
7: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
6: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
7: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
6: No dobra, dobra, dobra.
7: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
6: No nie, no wolałbym tylko raz.
7: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
6: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
7: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
6: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
7: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
6: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę,
7: to już
6: będę...
7: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na usienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
6: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
7: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
6: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
7: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
8: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
6: Aha, dobra.
8: Ja kocham cię.
6: Ja cię
8: nie gniewaj się.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
9: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: Co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: Była jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie w apce naszej, hej.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499.

0: poranek częściowo słoneczny, przed południem jeszcze w regionie możliwe opady deszczu, po południu też ma padać, a na drogach poranny szczyt komunikacyjny, czyli ciasno m.in. na autostradzie A4 na wysokości Mysłowicy w kierunku Katowic. Duże ruchy samochodowe na drodze 79 w Sosnowcu Jaworznie i na drodze 81 w Katowicach, także w Tychach na DK44 puszczamy nogę z gazu. Jutro u nas burzowo.
1: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
4: SK Śląsk News.
0: Maciej Biskupski został w piątek powołany na stanowisko wiceprezydenta Katowic. Zastąpił Waldemara Bojaruna, który tego samego dnia został członkiem zarządu województwa śląskiego. Gliwiczanie zyskają kolejne miejsce, w którym łatwo i szybko zmienią środek transportu z samochodu na pociąg czy z roweru na autobus. To dzięki węzłowi przesiadkowemu Gliwice Kopernik.
5: Tutaj będzie skwer zielony z ławkami, oczywiście z mapą tras rowerowych.
0: Mówi Mariusz Kopeć, rzecznik Gliwic.
1: No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
6: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
7: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
1: Dziękujemy.
6: Patata i jedziemy dalej.
1: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
6: Siano.
1: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
6: Banany.
1: Cukier też chyba, prawda? Kostki. Daj ten cukier, który tam masz dla konia naszego.
7: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia. 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się musisz ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Tak. Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie. Justyna. Justyna Styczkowska. Właśnie.
3: Ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
4: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to docenia.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swim z 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na Antonie Eski. No teraz to, po 8 zabieramy się za... No właśnie, uważajcie.
2: Eska. Odlot ściśle tajny w Radiu Eska.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest...
3: Tych ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
3: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
4: Remontowanie mieszkań.
3: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
4: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że nie wiem, wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
4: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
3: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
4: Tak samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
4: Położyłyśmy.
1: I co?
4: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
1: Na
4: przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
0: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wiesz? Jakbyś wątpił.
3: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu,
1: czy macie wolny termin, dziewczyny?
4: Oczywiście.

0: na przyklejanie taśm albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
1: Brzmisz, Jankes, właśnie jakbyś nie wierzył, wiesz, jakbyś wątpił.
2: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
3: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
0: Oczywiście.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
5: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta

0: Z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
11: A teraz sprawdzamy, jak tam sytuacja na zewnątrz, na drogach regionu. No, sporo samochodów, między innymi na S1 na wysokości Mysłowic, to przez roboty drogowe. Druga trasa, gdzie trzeba zwolnić, to trasa S86. Droga 81 również się trochę korkuje. No i wzmożony ruch na drogowej trasie średnicowej, to od Chorzowa w kierunku Katowic. Dziś możliwe opady deszczu, weźcie parasol i jutro na Śląsku w Zagłębiu burze.
10: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
12: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
13: Wiktor w Radiu SK.
14: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzień? 11 maja już?
15: Musiałeś sprawdzić?
14: Tak, właśnie jakoś tak, no.
12: Słuchajcie, jesteśmy w radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
16: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
12: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
14: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
12: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach.

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też
0: grał. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, okay, chyba dobrze, tak. Proszę.
2: Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.

0: zapasy erotyczne.
1: Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie.
1: No to nie.
0: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
3: Ege siegedre ciokolomasajot ostokuto fojoto do buroki.
4: Coś ty powiedział, że co?
3: No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz

0: Do kieszeń.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
3: Najlepsze przed nami.
4: Czyli?
3: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
4: A, największy w regionie salon BYD. Krotoski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
3: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
4: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
3: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
4: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotoski.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
11: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Proszę, tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu ten poranek wciąga nosem.
4: Wychodzę stąd.
3: Z nami jest Kama, dzień dobry.
5: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
5: Dokładnie.

0: Nie tak.
1: Kto jest największym fanem Maty u ciebie w domu?
0: Moja mama.
2: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
0: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem Maty niż moja młodsza siostra, która ma 13 lat.
1: Który numer kocha najbardziej?
0: Który numer? Jored de Mar.
2: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No.
1: Wyjdźmy z tego tematu.
0: Tak, dokładnie.
1: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na Matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
0: Z mamą, bo to mama jest największą fanką.
3: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
0: Oj, no to mama.
4: Czyli mama.
0: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
1: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na Macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
0: Super, dziękujemy bardzo.
3: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle akurat na PGE Narodowym Mata bardzo lubi grać w piłkę? No to będzie okazja. No.
2: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się? Na odlocie się tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamatisz zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: No, dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O, czyli super. Lećcie z nami, uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlocie się tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie, ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: Zgadza no
1: się.
2: Właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. Mm-hmm. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechucinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Fundary!
14: Kto?
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej...
18: Z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
19: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
18: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
9: Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
18: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla was na sk.pl.

0: Śląsk. News.
1: Egzotyczny wąż w miejskim parku w Tychach. Buadusiciel prawdopodobnie został porzucony przez właściciela. Zdjęcia mamy na sk.pl. Licealistki z Zabrza stworzyły aplikację do wczesnego wykrywania raka jamy ustnej. Wystarczy wrzucić zdjęcie jamy ustnej do aplikacji, a ta pokaże, czy występuje ryzyko zachorowania na raka.
2: Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy chciałybyśmy, aby to lekarze sami wykorzystywali to, czy chcemy, żeby to był taki pierwszy krok w takim wskazaniu zwykłej osoby, czy na pewno musi się martwić, czy nie.
1: Mówi Natalia Masłowska, jedna z twórczyń aplikacji.
3: Zagadeczka, kiedy patrzę tak na ciebie,
4: Dla mnie masz styla!
3: Tak jest! Tak. Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02, SC już grają.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park. To Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest, i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent.
1: I już wiem, że to nie jest do mnie.
0: I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością. Pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran. Radio
2: SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: I po klamie.

Armin van Buuren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina van Buurena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz

0: Bledska Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowy mieszkalny w Katowicach.

0: No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach.

2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group.

0: i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: I po reklamie.

0: BDS i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Rag'n'Bone Man i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.

Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
1: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformułowanie Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
4: No można się zakochać, nie?
5: Nie, no tak.
1: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
0: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
1: Hanczak, zapraszam.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice.

0: Berlin Motor.
1: Uwaga, zmotoryzowani, utrudnienia na autostradzie A1 tuż za węzłem Częstochowa-Jasna Góra w kierunku Katowic. To po zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego z ciężarowym. Przez jakiś czas droga może być całkowicie zamknięta lub przejezdna tylko jednym pasem. Co do pogody, to dziś po południu do 20 stopni na plusie, chmury, słońce i opady deszczu. Jutro na Śląsku i w Zagłębiu burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rościńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 10. SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
4: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
3: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
5: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
3: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób, zwyciężył Michał Czerwiński.
6: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
7: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
3: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
0: SK Śląsk. Sport.
1: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zagłębie Sosnowiec przegrało z Hutnikiem Kraków 0-2 we wczorajszym spotkaniu BetClick drugiej ligi. Sosnowiczanie są coraz bliżej spadku do niższej ligi. Mecz obejrzało ponad 2,5 tysiąca osób. Tymczasem pierwszoligowe śląskie derby dla niebieskich. We wczorajszym meczu Ruch Chorzów wygrał na wyjeździe z GKS-em Tychy aż 4-0. Tym samym niebiescy zrobili duży krok w kierunku baraży o PKO Ekstraklasę. Więcej informacji sportowych na sk.pl.
8: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział: ale to siadło! Przepraszam, napisał na eskowym messengerze: Gips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie. Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie!

Radio SK.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie tak obliczyliście.
3: Dzieci tam są, weź by Ania wołała.
2: Czy mam jeszcze
1: pytanie? Ania, co mówiłaś? Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, patrz, ptaszek, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joey and the Beginning, za moment później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love.

0: To wszystko wesce.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowy

0: przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.com.

0: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: I po reklamie.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11, po 11, czyli Dracula w remiksie. Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrowo.

0: forma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
8: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
10: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie?
15: Nie, no tak.
9: SK Reakcje.
16: SK Reakcje.
10: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
10: Hanczak, zapraszam.
17: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Jeszcze dziś na S1 możecie spotkać drogowców. Rano byli widziani między innymi na wysokości Mysłowic. Tam trwa łatanie dziur. Tymczasem co nam tutaj pogoda zaserwuje dzisiaj? Opad deszczu, chmury, małe przebłyski, 19-20 stopni po południu w Mikołowie w Tychach. Uwaga, jutro w regionie chłodniej, tylko 13 stopni, o wiele więcej chmur i burze. Od środy znów stopniowa poprawa aury. Teraz SK News.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
25: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
26: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFS. Nasz województwa lubelskiego.
25: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
24: Wojewódzka 840

0: Termowizji.
1: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego.
0: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
2: Województwa 840.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Śląsk. Na czasie.
2: Cześć, tutaj Przemek Okopiejka. Mistycyzm, kino i historia. Przed nami Noc Muzeów w Fabryce Porcelany z Angelusem i Grupą Janowską. Wydarzenie odbędzie się 16 maja, początek o godzinie 18. Poleca i zaprasza Radio SK. Tymczasem studenci odliczają już dni do Juwenaliów Śląskich 2026. W tym roku w Parku Leśnym w Katowicach wystąpią m.in. Kuban, bracia Figo Fagot, TBA, Guzior czy Fukaj. Zaprasza Radio SK.
3: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: Halo, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Najlepsze przed nami.
6: Czyli?
5: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
6: A, największy w regionie salon BYD. Krotoski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
5: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
6: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
5: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
6: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotoski.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: I po reklamie.

Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości to utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: się wszyscy!
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor. Za rolę w Sali Samobójców Hater dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni, 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no słuchajcie nas uważnie. Za chwilę westy Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
4: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Christian Marki w Radiu Eska tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i popołudnie z Eską. I hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sapkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
1: Sformowanie Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
3: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
4: No można się zakochać, nie?
5: Nie, no tak.
0: SK Reakcje.
6: SK Reakcje.
0: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel Ganinek z Gazda Group Katowice, dealer Lip Motor.
13: No cóż, lepiej mieć parasol, bo inaczej może was deszcz zaskoczyć. Temperatura w okolicach 19-20 stopni maksymalnie w Katowicach, Chorzowie i Rudzie Śląskiej. Jakość powietrza bardzo dobra. Jutro chłodniej, 13 stopni i burze z piorunami. Co na drogach teraz? No cóż, sporo remontów tu i tam, między innymi na 79 w Katowicach. Na S1 cały czas mamy drogowców na wysokości Mysłowic szerokości.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowany salonu i serwisu Lip Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Lip Motor Gazda Group.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy. Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
15: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
14: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
16: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
14: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
17: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
18: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
19: No, lekki stresik był.
14: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
0: SK Śląsk News.
13: Przemek Kopiejka. Jak poradzić sobie z agresywnym pacjentem w szpitalu? Tego uczą policjanci medyków z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Niestety do niebezpiecznych sytuacji w placówkach służby zdrowia dochodzi coraz częściej.
20: Ważne w takich przypadkach jest dystans, żeby zachować z taką osobą. Starać się z nią porozmawiać spokojnie, ale jeżeli ta osoba jest naprawdę gdzieś tam agresywna, starać się gdzieś ukryć.
13: Mówi starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji. A więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
21: Dwie minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears, w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

15 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki.

0: Od wielu miesięcy.
1: No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radia SK wyznaję. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Great Brands.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
6: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
7: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Sims w Radiu SK. 22 minuty zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić. Tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na SK-owym Messengerze czekają, gadżety SK-owe do zgarnięcia także czekają. Bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: I po reklamie.

0: Cruel, Don't Say That w Radiu SK 5 minut do 13. Po takiej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
9: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
10: Sformowanie Gen Z.
11: Pokolenie młodych.
12: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
9: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
13: No można się zakochać, nie?
8: SK Reakcje.
14: SK Reakcje.
9: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
8: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
9: Hanczak, zapraszam.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
17: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
18: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
4: Natalia Czarnuch, dzień dobry w poniedziałek. Na termometrach w Katowicach 18 stopni Celsjusza, ale temperatura wydaje się nieco niższa przez to, że wieje dość silny wiatr. Około godziny 14 możliwe przelotne opady deszczu w regionie. Na drogach o tej porze spokojnie, bez większych korków.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
18: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec Wojska Polskiego 4.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
6: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
5: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
3: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
5: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
8: SK Śląsk. Na czasie.
4: Rusza ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek. W jej ramach Zagłębiowska Mediateka zaplanowała m.in. spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, warsztaty literackie z Zośką Papużanką, czy wydarzenie Żywa Biblioteka.
0: To taka akcja, która ma za zadanie promocję bibliotek, choć nie tylko, bo także zawodu bibliotekarza, no i promocja czytelnictwa.
4: Mówiła Marzena Łykowska z Zagłębiowskiej Mediateki. Więcej info na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w regionie, znajdziecie na sk.pl.
5: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: W środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Bo w media ekspert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
13: I po reklamie.

0: Nelly Furtado, Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są.

0: Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformułowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.

0: Niezastąpiona Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK, to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego, egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. mały książek, kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników, dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele,

0: profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
6: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
7: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
6: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
7: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
6: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każdej nocy Twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
12: I po reklamie.

A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad,

Psychologowie, którzy to zbadali, chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad,

Nowość od tego pana. Sąb Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję.

0: Nowość od tego pana. Sąb Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Jest tu stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu. I uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości.

0: Za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najlepsze przed nami.
8: Czyli?
9: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
8: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego 19.
9: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
8: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
9: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec. Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
8: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Najświeższe informacje z dróg są takie, że w Tychach na DK1C w kierunku Katowic doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciężarówki. Ta uderzyła w barierki energochłonne. Prawy pas ruchu jest zablokowany. Możecie przejechać

0: z lewym pasem, ale występują spore utrudnienia, zatem zachowajcie czujność.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
2: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4. Sponsorem programu jest producent Active Lock Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
4: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
3: Relacjonuje Zuzanna Pankro ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
5: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
3: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
6: Bardzo trudne było. Czasu nie starczyło.
7: Mi się bardzo podobało. Bardzo łatwy był dla mnie.
8: Całkiem trudne zadania były. Szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
3: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
9: SK Śląsk News.
10: W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska. MOPS podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce.
11: To będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn.
7: Bardzo łatwy był dla mnie.
8: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
3: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
9: SK Śląsk News.
10: W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska. MOPS podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce.
11: To będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn

Śląsk.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To Win na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: błagam. Mamy nadzieję, że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Delfinitywnie także wesce za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lato w Half Price.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować

0: łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Pawełku.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w Esce ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w Esce.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo był upał wypragniony po takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama.

0: teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
6: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. 3 maja przed ostatnim meczem Ekstraklasy w tym sezonie dokonać tej prywatyzacji, uroczyście ją sfinalizować.
16: Jeśli radni Zabrze przychylą się do wypracowanych rozwiązań podczas sesji nadzwyczajnej, już pod koniec miesiąca Górnik Zabrze przestanie być klubem miejskim. A więcej informacji z regionu, nie tylko tych sportowych, na sk.pl. Zaglądajcie.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
0: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Trzyran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oskar Cyms i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself. Zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu
0: witamy
1: Pawełek.
0: Was wszystkich.
1: Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powiem.
2: Dozywałabym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy, wczoraj...

0: sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
1: To może nie mów, Paweł.
0: Do Jowita wszystko wam powie.
2: Dozywałabym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj...

0: więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
1: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Najlepsze przed nami.
9: Czyli?
8: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
9: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec, Przelej Zagłębia Dąbrowskiego 19.
8: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
9: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
8: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
9: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
20: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
21: I po reklamie.

0: rockerowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami, gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi, duży hit tej grupy.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2

0: bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media Expo.

0: piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media Expo.

0: Gowyle Novolog 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

kobiety wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz, mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki,

0: Talk to You. Słyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr. U nas ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Kirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła. I więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie w Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.

0: na dom100.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
7: Ruch jak w Rzymie, ale to tylko Katowice. Mamy spory korek na S86. Właśnie wyhamujecie już w Katowicach, jedąc w stronę Sosnowca. Nie jedźcie zderzak w zderzak. Zachowajcie bezpieczną odległość od poprzedzających was aut. A w pogodzie? Pochmurnie do końca dnia, na termometrach 18 na plusie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
5: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
9: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
8: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
10: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
8: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północną zachodnią częścią kraju.
11: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę.
8: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Miejscami pojawi się też grad.
12: SK Śląsk News.
7: Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia.
13: My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Coś w tym systemie jest nie tak.
7: Mówi Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
14: W Radiu ESK.
16: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym. Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
17: i Pawełek, dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Pawełek.
1: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia.
2: Pewnie.
0: Pani Jadziu,
1: do mikrofonu
0: mogli...
1: w radiu.
2: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada. Pawełek instaluje przedmiot we własnej... twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
2: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
2: bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to rozumiem.
2: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No, już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, a czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
2: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Ja cię wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
2: Nie, to herbata, nie jest herbata. Do
3: herbata
2: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
2: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
2: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
5: SK. Reklama. Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła?

0: Dostała taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
1: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
2: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Rzeczy. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
3: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
3: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
2: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe. Halo?
0: Dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Krystian.
0: Cześć, Krystian. Próbuj.
4: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co trzeba powiedzieć.
0: Nie jest.
4: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
1: Może.
2: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
4: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
0: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
2: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak mięk

0: Ale wielkie brawa, gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się jej użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
1: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję jak mięk

Dziękujemy, ale, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B. Can we

0: Na 18, a jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim, tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety, wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice, Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski, zbudowani na zaufaniu.

0: Niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
5: urywaj.
6: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
11: Najlepsze przed nami.
12: Czyli?
11: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
12: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
11: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
12: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
11: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
12: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
13: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
14: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
15: Sformowanie Gen Z.
16: Pokolenie młodych.
17: Tak mówisz? Czy angielski znać?
14: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
18: No można się zakochać, nie?
13: Nie. SK Reakcje.
14: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
13: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
14: Hanczak, zapraszam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
21: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
25: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leapmotorgazdagroup.pl.
26: Około godziny 20-21 w Katowicach może solidnie padać. Jutro specy od Meteo ostrzegają z kolei przed burzami. Na termometrach we wtorek maksymalnie 13 stopni. A na drogach teraz natężenie ruchu zwiększone na S86. Tam wyhamujecie jadąc od strony Katowic w kierunku Sosnowca.
25: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy.

nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś.

0: CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
0: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Śląsk News.
4: Ogłoszono przetarg na odbudowę linii kolejowej Tychy-Bieruń-Stary. Zaplanowano m.in. remont obecnych oraz budowę nowych przystanków i stacji kolejowych.
5: Perony będą wyższe i dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych, także z ograniczoną możliwością poruszania się. Wyposażymy je w nowe wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie.
4: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Na odbudowanej linii kolejowej Tychy-Bieruń-Stary pociągi pasażerskie mogą osiągać prędkość 120 km na godzinę, a towarowe 80 km na godzinę.
6: Impreska. To proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jakby co.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezę 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Terry Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Radia SK. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy, albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: ty dziura.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Radio SK to promocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesoło, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje, też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuść cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal

0: W filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
3: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie? Nie, no
2: tak. SK Reakcje.
3: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
2: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
3: Hanczak, zapraszam.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: I po reklamie. Śląsk na czasie.
14: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. Igor Herbut, Igo, Natalia Schroeder, Błażej Król, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni i Kajach to tylko część artystów, którzy 20 czerwca pojawią się w Arenie Katowice w towarzystwie Miłosza i zespołu Śląsk. Podczas wydarzenia zabrzmią wszystkie utwory z albumów Pieśni Współczesnej i Pieśni Współczesne tom drugi, a to wszystko na tle niezwykle przemyślanej scenografii oraz z udziałem tancerzy z zespołu Śląsk. Tego dnia stadion zamieni się w największą salę koncertową w Polsce, a publiczność zasiądzie na trybunach oraz płycie, by podziwiać 3-godzinny muzyczny spektakl. Patronem wydarzenia jest oczywiście Radio SK. Bilety możecie już teraz nabyć w sieci.
15: Muzyką się żyje.
3: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka.
3: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata.

że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno: mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata,

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy i jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Imprezce, a jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK, wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon, jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze, no i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo, to wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Radio SK. A tymczasem ja gram dalej i tutaj nic tajnego nie ma.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Guetcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SKPL w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha. Radio SK. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. 16 maja o godzinie 18 industrialne mury XIX-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie

0: m.in. spotkanie z artystami Grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, pokaz kultowego filmu Angelus z listem od reżysera Lecha Majewskiego oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków fabryki. Prawdziwą gratką nie tylko dla najmłodszych będzie spotkanie z legendarnym mieszkańcem naszych murów. Przez cały wieczór czekać na gości będzie sam Bebok Boguć. Patronem wydarzenia jest Radio SK. Polecamy!
1: Muzyką się żyje.
2: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
3: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
2: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap, no a Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch, ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na SK.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu Eska reakcje z Alicją w roli głównej.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
2: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ ma taka zbałagana i plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexa, Faithless. No to od tego zacznijmy. Yeah.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć. Dlatego, że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Live Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Live Remix przez całą dobę mamy dla was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: Eska. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilety.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilety.

0: Tak właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam przecież nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam.
0: A witam, a jak masz na imię?
1: A Paweł.
0: A Paweł, ale a Paweł czy Paweł? Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: No, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi
1: Kocham.
0: Pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. 3, 17, 40...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już 16 maja o godzinie 18 industrialne mury 19-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie m.in. spotkanie z artystami grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, pokaz kultowego filmu Angelus z listem od reżysera Lecha Majewskiego oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków fabryki. Serdecznie polecamy. Tymczasem studenci odliczają dni do Juwenaliów Śląskich 2026. W tym roku na scenie wystąpią m.in. Jan Rapowanie, Tommy Cash, TBA Guzior czy Fukaj. Poleca i zaprasza Radio SK.
16: SK Śląsk News.
17: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Jak poradzić sobie z agresywnym pacjentem w szpitalu? Tego uczą policjanci medyków z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Niestety do niebezpiecznych sytuacji w placówkach służby zdrowia dochodzi coraz częściej. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
18: Starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
19: Odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z pracownikami medycznymi.
18: Tak, dokładnie, z pracownikami medycznymi, z personelem medycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Spotkanie to miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas ich wykonywania czynności służbowych w szpitalu. Tematem przewodnim jakby spotkania było zachowania osób agresywnych, jak postępować w takich przypadkach. Ważne w takich przypadkach jest dystans, żeby zachować z taką osobą, żeby od,

0: to jest najważniejsza sprawa w tym momencie. Zasady komunikacji też również. Unikać jakby chaotycznych rozmów, agresywnych. Trzeba podejść spokojnie do takiej osoby, starać się z nią porozmawiać spokojnie, ale jeżeli ta osoba jest naprawdę gdzieś tam agresywna, starać się gdzieś ukryć, no i oczywiście poinformować służby na numer alarmowy.
1: Czyli nie szkolicie medyków, że mają z siebie robić bohaterów i walczyć z agresywnymi pacjentami, tylko uczycie ich, w jaki sposób uniknąć bezpośredniej konfrontacji.
0: Dokładnie, jednakże pokazywali policjanci również techniki samoobrony, które można wykorzystać jedynie w zagrożeniach życia i zdrowia, gdy występuje takowe zagrożenie, jak chronić się od tak zwanych chwytów, ale i również właśnie zachować ten bezpieczny dystans.
1: Niestety, coraz częściej w placówkach medycznych dochodzi do różnego rodzaju ataków.
0: No niestety, coraz więcej zdarza się osób, które są pod wpływem substancji odurzających, jak i również pod wpływem alkoholu, albo są po prostu agresywni z różnych nieznanych powodów tak naprawdę. Takie szkolenia prowadziliśmy również już w ubiegłych miesiącach z Sosnowieckim Pogotowiem Ratunkowym, którzy też są jakby pierwszą linią, którzy spotykają się z takimi osobami, chociaż nie mówię, bo osoby takie trafiają też bezpośrednio, przychodzą do szpitala i zdarzają się też różne sytuacje, w których personel medyczny jest zagrożony.
1: Jeśli chodzi o to szkolenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, to jacyś specjalnie wytypowani pracownicy, czy każdy może wziąć udział w takim szkoleniu?
0: W szkoleniu wzięli udział policjanci, którzy są instruktorami taktyki i techniki interwencji i szkolili oczywiście personel medyczny tego szpitala.
1: Czyli pewnie ci, którzy są na tak zwanej pierwszej linii frontu.
0: Dokładnie, czyli tak personel medyczny, którzy pracują na SOR-ze, ale nie tylko.
1: Jak to jest potrzebne, proszę powiedzieć, w dzisiejszych czasach?
0: Jest to bardzo ważny aspekt, żeby znać techniki samoobrony i tak dalej, ponieważ osoby agresywne zdarzają się coraz bardziej, no i niestety musimy z tym, że tak powiem, przeciwdziałać takim sytuacjom.
1: Rozumiem, że planujecie kolejne tego typu spotkania.
0: Myślę, że takowe spotkania odbędą się również w późniejszych czasie.
1: Do tej pory przeszkoliliście pracowników pogotowia, czyli chcecie przeszkolić pracowników służb medycznych wszystkich.
0: Dokładnie, staramy się szkolić jakby każdy personel medyczny. Rozpoczęto to od rejonowego pogotowia ratunkowego, tamtejszych ratowników, jak lekarzy i pielęgniarek. No ponieważ tak jak powiedziałem, oni są pierwszą linią, gdzie działają, mają najczęściej takie sytuacje, gdzie występują. Często jeździmy do pomocy takowym ratownikom i personelowi.
1: Co się najczęściej zdarza?
0: Najczęściej są to osoby pod wpływem alkoholu, również pod wpływem substancji odurzających, czyli narkotyków lub również dopalaczy, bo też to się zdarza niestety bardzo często.
1: Tutaj właśnie przede wszystkim ta wiedza, tak? Ta świadomość tego, w jaki sposób z taką osobą postępować, bo pewnie inaczej z osobą pijaną, a inaczej z osobą pod wpływem środków odurzających.
0: Zdecydowanie z osobą, która jest pod wpływem środków odurzających, jest trudniej walczyć, bo te osoby przeważnie po dopalaczach i tak dalej są osobami mocno nieobliczalnymi. Potem alkohol możliwe, że jest prościej, ale to też nie ma reguły. Nie ma tak naprawdę. Każda sytuacja jest inna i należy po prostu przy danej sytuacji rozpoznać, jakie jest to zagrożenie i też stosować gradację danych środków.
2: W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Aleksandra Szczęśniak, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Plan jest taki, że dzieci oczywiście pod opieką swoich opiekunów prawnych będą przychodzić do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu i pod opieką moich wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, czyli wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend, socjalizować, a także sprzątać, bo jednak chodzimy do parku i dbamy o to, żeby było tam czysto.
1: Kto na tym skorzysta?
3: Myślę, że wszyscy. Przede wszystkim zwierzaki, które wyjdą dodatkowo na spacer. Odciąży to też wolontariuszy, którzy mają no dużo swoich podopiecznych, ale przede wszystkim będzie to też nie tylko frajda dla tych dzieci, ale też taka nauka życia i wejścia w dorosłość mimo wszystko. To będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn mieć swoich psów i dzięki temu będą mogły z nimi przebywać w naszym schronisku.
1: Zwierzęta, które trafiają do rodzin adopcyjnych, które znajdują się w schronisku, można powiedzieć, że z tymi dziećmi z rodzin zastępczych sporo je łączy, prawda?
3: Tak, myślę, że tak. Chociaż wiadomo, nie ma co porównywać psychiki dziecka i ludzkiej do psychiki psów, które przebywają pod naszą opieką, ale oboje zostali porzuceni, tak? Z różnych przyczyn, przede wszystkim niezależnych ani od tego dziecka, które nie jest niczemu winne, że straciło rodziców, opiekunów i trafiło do pieczy zastępczej. Tak samo ten pies czy kot nie jest niczemu winny. On do tego schroniska

0: Na pewno nie chciał przyjść i nie chciał stracić swoich właścicieli.
1: Pomimo tego, że tym dzieciakom w rodzinach zastępczych pewnie jest dobrze, to jednak fajnie będzie im myśleć o tym, że ktoś tam w tym schronisku na nie czeka.
0: Tak, zdecydowanie tak. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, że bardzo istotną kwestią jest to, aby dzieci mogły wychodzić z tymi samymi psiakami, żeby mogły nawiązać taką więź i czuły też odpowiedzialność. I właśnie czuły to, że okej, idę do schroniska, bo tam na mnie czeka ten piesek. On czeka na spacer właśnie ze mną.
1: To też taka trochę forma terapii dla tych dzieci, też takie trochę oderwanie się od tych problemów, które mają.
0: Dokładnie tak. Podczas spaceru skupiamy się typowo na zwierzaku i przede wszystkim odkładamy telefony, odkładamy komputery, spacerujemy po przepięknym parku,

0: Jesteśmy dla niego, a on jest dla nas i nie ma nic poza tym.
1: A skąd wyszła inicjatywa?
0: A inicjatywa wyszła od pani Anny Jedynak. Ona stwierdziła, że fajnie byłoby połączyć właśnie te dzieciaki, które bardzo pragną swojego zwierzaka, a z różnych przyczyn nie mogą mieć tego zwierzaka w domu. No i potrzeba oczywiście tych spacerów w schronisku, dodatkowej atrakcji, że tak powiem, dla naszych psiaków, które wychodzą na spacery raz dziennie. A tak to może i dzięki temu któryś psiak wyjdzie dwa razy dziennie na ten spacer.
1: No właśnie, bo zwierzęta też na tym sporo zyskują, prawda? Bo też będą miały kochającą osobę, która będzie przy nim i będzie osoba cały czas ta sama.
0: Tak, psiaki będą oczywiście wygłaskane, na pewno nafaszerowane, jak ja to mówię, smaczkami, ale też będą miały taką ogładę. Te dzieci, to zawsze jest ciężki temat w przypadku adopcji, tak? My oczywiście na spacery wybieramy zwierzaki, które są takie społeczne, grzeczne, nie planują, że tak powiem, podgryzać nam nikogo. Natomiast to też dużo da tym psom w kwestiach procedury adopcyjnej. Będziemy mogli powiedzieć, że odnajdują się również w towarzystwie dzieci i młodzieży. Ktoś młodszy, mniej poradny, trochę bardziej krzykliwy, emocjonalny, ekspresyjny, więc to też będzie obopólna korzyść.

0: życiu.
1: Bo zarówno i zwierzęta, i dzieci to istoty po przejściach.
0: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, nikt nie zasłużył na to, żeby stracić rodzinę. Nikt nie zasłużył na to, żeby znaleźć się w nowym środowisku. Niektóre dzieci trafiają do swoich rodzin, czyli do babci, do dziadka, cioci, wujka, ale niektóre są wrzucane po prostu do totalnie nowej sytuacji, tak? Nie znają tych osób. Często trafiają do domów, gdzie już są dzieci, gdzie jakby nie ma zbyt dużo tego czasu dla nich samych, a przez ten czas, chociaż przez tą godzinkę spaceru, jak przyjdą, będziemy my dla nich jako wolontariusze, opiekunowie też dla nich i ten pies tylko dla nich.
1: A od kiedy ta umowa zacznie obowiązywać?
0: Na ten moment MOPS w Sosnowcu zbiera kandydatury z tej pieczy zastępczej. Kto jest w ogóle zainteresowany? Po 18 maja wracamy do tematu, ile osób się zebrało. Ja wtedy będę wiedziała, w jaki sposób mam zadziałać. Poza tym idą wakacje, no to też będą te osoby bardziej dyspozycyjne, tak? Bo dzieci nie będą chodzić do szkoły, więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami naszymi, czyli Nadziei na Dom i MOPS-u w Sosnowcu, uda nam się znaleźć taki harmonogram, aby wszystkie osoby, które się zgłoszą, miały możliwość regularnie przychodzić na spacery.
2: Barbara Pośnowska-Opalska, jestem psychoterapeutą i specjalistą w psychoterapii uzależnień.
1: Dlaczego zwierzęta odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu?
2: Bo są niesamowite, po prostu, po ludzku. Ich obecność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, na to, że możemy się dzielić własną miłością, możemy odkrywać swoją miłość do zwierząt i tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy. Każde zwierzę, które jest w naszej obecności i które

0: czyni nam dobro, miłość i to, że możemy się kimś opiekować, bo mamy taką potrzebę i tak naprawdę też lubimy przynależeć do jakiejś wspólnoty, jest jak najbardziej wskazane. Czytałam artykuł, jak we Francji jest taki szpital, w Kasej się to nazywa, gdzie przychodzi koń i on czuje, kto umiera, kto jest w trudnej sytuacji i po prostu jest przy jego łóżku. Niewiarygodne, aczkolwiek prawdziwe. Więc myślę sobie, że każde zwierzę, gdzie możemy się czuć potrzebni i że mamy wspólnotę i poczucie przynależności i miłości jest wskazane.
1: Czy tu ma znaczenie to, że to zwierzę dotykamy, czy sama obserwacja na przykład zwierzęcia pomaga?
0: Myślę sobie, że wszystko, bo dotyk jest bardzo ważny. My jesteśmy ludźmi stadnymi, tak? I potrzebujemy dotyku, potrzebujemy czuć się potrzebni, potrzebujemy być kochani i dotykanie zwierzęcia powoduje, że się uspokajamy, że kortyzol nam się obniża, że wyrównuje się nam oddech i że patrzymy z wielką nadzieją na przyszłość. Stąd we wszelkich ośrodkach, czy to leczenie depresji, nerwic, czy uzależnień, obowiązkowa jest terapia z zwierzętami, czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy, czy to są konie, alpaki, cokolwiek. Wszystko nam służy, jest nam potrzebne.
1: Czyli co, takie zwierzę powoduje to, że chce nam się wstać z łóżka po prostu?
0: No tak, bo jak zaczyna nam miauczeć kot, albo jak nas pies wzywa do wyjścia na dwór, albo jak kury wcześniej wstają, to tak, bo my mamy wtedy motywację, mamy chęć działania, musimy wstać i dać jedzenie, co też jest bardzo ważną czynnością, że my żywimy, tak? I tak naprawdę wtedy działamy i współdziałamy i to jest piękne i tak naprawdę każdy z nas powinien mieć swoje zwierzę.
1: W tych wszystkich terapiach, w których wykorzystujemy troszeczkę, można powiedzieć, zwierzę, też ważną rolę odgrywa to, że my wykonujemy różne ruchy, tak? Czyli schylamy się, prostujemy rękę na przykład, dotykamy, tak? Czyli te zwierzęta też wpływają na nas w taki sposób, że my się po prostu ruszamy.
0: Tak, one wpływają wielowymiarowo, bo po pierwsze wstajemy, po drugie ćwiczymy, też mamy kreatywność, dbamy o nie, pilnujemy, myślimy, co im jest na potrzeba, co można kupić, co można ulepszyć w domu, w gospodarstwie. Tak naprawdę zaczynamy traktować ich jak członków rodziny i zaczynamy o nich dbać. I wtedy naprawdę bardzo ważne, jeżeli ktoś ma zaburzenia depresyjne albo lękowe, albo inne rzeczy, te zwierzęta wpływają na nas kojąco i my chcemy żyć. Mamy cel, co jest tak naprawdę istotą terapii i tak naprawdę zwierzęta pomagają nam w terapii. Oni są naszymi drugimi terapeutami, po prostu. To jest niesamowite.
1: W przypadku ludzi samotnych to też ma znaczenie, tak? Bo mają się kim zająć, zaopiekować, do kogo się odezwać.
0: Zgadza się, bo nasze zwierzęta, myślę, że znają więcej historii niż gabinety terapeutyczne. Więc tak, bo to jest tak, że my zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie, zwierzęta nas współodczuwają i one czują, kiedy jesteśmy smutne, więc wtedy przyjdą, przytulą się, położą, my głaszczemy, tak, ale oni swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy po prostu mówią, że one są. I to jest jak najbardziej działanie terapeutyczne.
1: Czyli co można powiedzieć, takie zwierzę to zamiast lekarstwa chyba?
0: Można tak powiedzieć. Wiadomo, że nie wykreślamy farmakoterapii, która jest potrzebna, ale jest to jak najbardziej lek, który powinien być wszystkim przepisywany.
1: Czyli co? Lekarz powinien zapisywać na recepcie oprócz tabletek na przykład przeciwbólowych, przeciwzapalnych, kotek, piesek.
0: Dokładnie tak jest i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Schroniska, psy, koty i my. Kury, alpaki, dogoterapia, hipoterapia to są wszystko czynniki, które nam pomagają stanąć do życia i zdrowia.
2: SK Śląsk.
3: Rusza Tydzień Bibliotek. To ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich nieprzerwanie od ponad 20 lat. Jej istotą jest promocja czytelnictwa i bibliotek, podkreślenie ich roli w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku akcja przebiega pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Marzena Łykowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Katowicach.
1: Tydzień Bibliotek. Co to za impreza?
4: Tydzień Bibliotek to taka ogólnopolska akcja, która ma za zadanie promocję bibliotek, choć nie tylko, bo także zawodu bibliotekarza. No i oczywiście, jak zwykle, temat związany z bibliotekami, promocja czytelnictwa.
1: Wy również do tego tygodnia bibliotek się przygotowujecie i zapraszacie mieszkańców do świętowania razem z wami. Co się będzie działo?
4: Przygotowaliśmy w tym roku całkiem sporo.

różnych działań. Zaczynamy już w poniedziałek od akcji Niecodzienni z Eladą, podczas której autorka Magdalena Grzebałkowska oraz dyrektor biblioteki pan Wojciech Skiba będą przez godzinę pełnili dyżur wypożyczalni dla dorosłych. Tym samym będzie można wypożyczyć książkę u pisarki albo u dyrektora. A nieco później, o godzinie 18, bo akcja Niecodzienni z Eladą zacznie się o 16:30, mniej więcej zakończy się o 17:30, natomiast jak wspomniałam wcześniej, o 18 będzie spotkanie autorskie właśnie z panią Magdaleną Grzebałkowską. Po spotkaniu autorka będzie też podpisywać książki, więc zapraszamy wszystkich, którzy znają tę autorkę albo tych, którzy chcą poznać, bo no, pisze dość, myślę, interesujące książki, więc warto przyjść na to spotkanie. Kolejny dzień to wtorek. We wtorek będziemy mieć żywą bibliotekę. Taką akcję, która

różne środowiska i różną problematykę. Między innymi będziemy mieć wśród żywych książek Amazonkę, będziemy mieć osobę, która jest weganką, będziemy mieć osobę z chorobą alkoholową, będziemy mieć mamę adopcyjną, więc będą różne ciekawe, żywe książki i będzie okazja, żeby porozmawiać z nimi na tematy, no takie może, nie wiem, czy osobiste, ale związane właśnie z tą problematyką, które te osoby reprezentują. W środę z kolei odbędą się warsztaty pisarskie i takie literackie dla młodzieży licealnej z Zośką Papużanką. A w czwartek, co prawda

0: Dąbrowie Górniczej i z biblioteką w Będzinie. Co roku spotykamy się w którejś z naszych bibliotek i tam dzieci mają okazję do rywalizowania w konkurencjach, które wspólnie z koleżankami z tych innych bibliotek przygotowujemy. Oprócz tego będzie zakończenie takiej akcji, która trwała już od kwietnia, a polegała na tym, że czytelnicy mogli wspólnie pisać książkę, którą zainicjował Jul Łyskawa, zeszłoroczny laureat paszportu polityki. On napisał jakby wstęp do tej książki, a czytelnicy codziennie mogli dopisywać kolejne fragmenty. No i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o tydzień bibliotek w naszej bibliotece. Będzie też kierunek książek, także wszystkich zapraszamy do odwiedzin.
1: Joanna Plata-Malik, Zagłębiowska Mediateka, pracuje w wypożyczalni dla dorosłych.
2: Żywa biblioteka, jak to działa, jak to funkcjonuje?
1: Najważniejsza informacja to taka, że Żywa Biblioteka jest to ruch międzynarodowy promujący prawa człowieka i dialog społeczny. Od 2007 roku jest obecna w Polsce i działa na zasadzie zwykłej biblioteki, ale wypożyczamy nie książki, a ludzi. Jest to taka wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, właśnie podczas której zamiast tradycyjnych książek wypożyczamy osoby i są to osoby reprezentujące różne środowiska, różne doświadczenia i perspektywy. Uczestnicy mają możliwość bezpośredniej rozmowy, zadawania pytań, przełamywania stereotypów i takich łatek, które są przyklejane tym grupom, bo są to grupy dyskryminowane, mniejszości, które napotykają jakieś bariery, których właśnie dotyczą stereotypy, stygmatyzacja.
2: Czyli działa to na takiej samej zasadzie jak wypożyczenie książek. Klient, który chce porozmawiać sobie, wysłuchać historii danej osoby, rezerwuje u Was ten czas.
1: Dokładnie tak. Mamy karty czytelnicze. Każdą książkę można sobie wypożyczyć na pół godziny. Potem, jeżeli ktoś chciałby przedłużyć, czyli prolongować jeszcze taką rozmowę, to jest taka możliwość. Chyba że już kolejna osoba będzie czekała, więc wtedy tej możliwości nie będzie. Rozmowy będą odbywały się w ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy dobrej pogodzie, a jeżeli nie, to gdzieś w przestrzeniach, więc wszystko wskażemy, wszystko pokażemy, jak to wygląda. Rozmowa odbywa się zazwyczaj w formule 1:1, ale jeżeli byłaby potrzeba, to możemy zwiększyć liczbę czytelników wypożyczających jedną książkę maksymalnie do 4 osób. Oczywiście dana książka musi się na to zgodzić, bo to też jest najważniejsze, żeby to był jej komfort.
2: Czy z wyprzedzeniem trzeba rezerwować te książki, czy już po przyjściu tutaj na miejsce?
1: Tytuły książek, będą się one znajdowały na tablicy i będzie widać, która jest wypożyczona obecnie, która jest dostępna. My też będziemy wskazywać oczywiście i pomożemy w

0: wyborze, jeżeli będzie taka potrzeba. Czytelnicy znajdą również u nas prologi, czyli taki krótki wstęp, który pisała każda książka o sobie, no żeby czytelnik wiedział, z czym się boryka, z jakimi doświadczeniami i żeby zachęcić go do wypożyczenia. Jeżeli chodzi o Sosnowiec, to jest to nasza druga akcja. Pierwsza odbyła się w 2024 roku przy okazji Sosnowieckiej Dni Literatury. Było dosyć spore zainteresowanie, natomiast no myślę, że jeszcze ta idea tutaj u nas wśród mieszkańców nie jest tak rozprzestrzeniona jak na przykład w Katowicach, gdzie ta żywa biblioteka już rozrosła się na dość dużą skalę i odbywa się rzeczywiście cyklicznie i jest to duża impreza. Natomiast u nas myślę, że jeszcze trzeba informować i z mojego doświadczenia z tej pierwszej edycji u nas wynika, że czytelnicy mało wiedzą jeszcze o żywej bibliotece. No te osoby, które wzięły udział, były bardzo pozytywnie nastawione do całej idei i naprawdę cieszyły się, że mogły poznać coś takiego, bo to było dla nich nowością. Czytelnicy będą mieli okazję wypożyczyć i porozmawiać z następującymi książkami. To będzie Amazonka, Feministka, Mama dziecka adoptowanego, Osoba z doświadczeniem choroby alkoholowej i Dorosłe dziecko alkoholików, Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, Weganka, która przeszła na wegetarianizm, Osoba po amputacji.
1: Wielkimi krokami zbliża się klasyczna niedziela w Będzinie. To comiesięczne, cykliczne zloty samochodów klasycznych, historycznych i zabytkowych. W tej imprezie, przy sprzyjającej pogodzie, bierze udział nawet kilkaset pojazdów. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
2: Szymon Gudowski, jeden z organizatorów klasycznej niedzieli zlotu samochodów zabytkowych i klasycznych w Będzinie.
1: Co to za impreza?
2: Jest to taka impreza, można powiedzieć, rodzinna, trochę w formie pikniku. Zaczęliśmy się spotykać od kilku samochodów wśród znajomych. Było to 5 samochodów, później 10, 15, aż przerosło się w dużą imprezę na 200-300 samochodów, a nawet i więcej.
1: Jak często się spotykacie?
2: Spotykamy się raz w miesiącu, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, od kwietnia do października.
1: Ile samochodów przyjeżdża?
2: To zależy mocno od miesiąca i przede wszystkim od pogody. Największy chyba rekord mieliśmy na rozpoczęciu 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, było to w okolicach 600 samochodów, a tak na innych imprezach jest to ilości w okolicach 250-300. Jest to właściwie impreza dla każdego, kto chce spędzić fajnie poranek niedzielny. Nie jest biletowana w żaden sposób, jesteśmy od otwarci, zapraszamy rodziny z dziećmi, miłośników motoryzacji, samochodów, motocykli, różnych ciekawych historii z lat minionych, tak więc jest to impreza dla każdego.
1: To jest dobra okazja, żeby zapytać się o dany samochód, tak, porozmawiać z właścicielem.
2: Tak, dokładnie. Tak naprawdę w tych samochodach najczęściej chodzi właśnie o historię i to, co ten samochód sobą przedstawia, a nie jakby o samą maszynę, czy wartość tego samochodu oraz to, ile ma lat.
1: A jakie na przykład samochody się pojawiają?
2: Od aut, które znamy ekranu, tak jak Fordy, Lincolny, pojawiają się też auta egzotyczne, Porsche, Lamborghini, Ferrari, no raz bardzo ciekawe, na przykład mało znane marki jak American La France. Przekrój rocznikowy jest również szeroki od 1919 roku do lat 90.
1: A skąd ludzie te samochody mają? Gdzie oni je zdobywają?
2: To jest często największa zagwozdka, bo sami chcemy usłyszeć te historie od tych właścicieli, skąd jakaś fajna maszyna się pojawiła na drodze i na naszym zlocie, ponieważ historie są wspaniałe, albo są wyciągane z shop, albo sprowadzane z zagranicy, albo po prostu od nowości są w danej rodzinie.
3: Tomasz Lazurowicz, ja jestem, może bardziej mój głos jest rozpoznawalny, ponieważ jestem głosem tej klasycznej niedzieli. Przypada mi ta część mikrofonowa tak zwana, czyli prowadzenie, rozmowa właśnie z laureatami, czyli osobami nagrodzonymi. Bo jak tutaj kolega wspomniał, wiele fantastycznych samochodów do nas przyjeżdża, natomiast my staramy się te perełki, te najcenniejsze egzemplarze wyciągnąć, pokazać, porozmawiać z właścicielami. Teraz dla jasności, to niekoniecznie też jest nasz wybór, to jest wybór właśnie gości, którzy przychodzą, którzy oglądają, którzy oddają głos na auto danego miesiąca. I to właśnie dzięki tym głosom z jednej strony ludzie odwiedzający są w stanie poznać ciekawą historię, skąd ten samochód się znalazł u danej osoby, w danej kolekcji, czy to jest osoba prywatna, czy to ktoś, kto zawodowo zajmuje się warsztatem, prowadzeniem odrestaurowywania pojazdów. Z drugiej strony ta osoba jako wygrana, jako osoba, która zdobyła pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostaje również jakąś nagrodę, tak? Nagrody są różne, tak naprawdę różnią się w każdym miesiącu. Co mogę więcej dodać? Oprócz szeroko zakrojonej motoryzacji, jak ja to nazywam, mięsa motoryzacyjnego, mamy również miejsce dla właśnie rodzin, dla dzieci. Odbywają się takie akcje jak zbiórka krwi, również akcje z okazji Dnia Dziecka, gdzie zapraszamy właśnie rodziny z dziećmi i

0: dzieci mają różnego rodzaju atrakcje. Można by powiedzieć, że już w każdym miesiącu, kiedy jest klasyczna niedziela, mamy malowanie samochodu. Mamy stary, można powiedzieć, no niekoniecznie zabytkowy, ale starego Mustanga, który jest malowany przez te dzieci. Dla dorosłych są konkursy też motoryzacyjne, ale jednak jakże zabawne. Rzut wałem dla mężczyzn, rzut wałem dla kobiet. Także tutaj myślę, każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Mało tego, osoby, które pasjonują się tą motoryzacją, tak, czy to motocykle, czy samochody, również często lubują się w starociach. I tutaj na tyłach naszej imprezy znajduje się również taka giełda staroci, gdzie również osoby zainteresowane mogą podejść, pooglądać kolekcję, zakupić coś, czy to monety, czy to wszelkiego rodzaju inne rzeczy. Także serdecznie zapraszamy.
1: Co takiego fajnego jest w tych starych samochodach, że one zawsze przyciągają tłumy ludzi?
0: Bo te samochody są inne, one są niepowtarzalne. Dzisiaj tej motoryzacji już nie ma. Dzisiejsza motoryzacja, można powiedzieć, jest taka bezduszna. Dzisiejsza motoryzacja jest cicha. Dzisiejsza motoryzacja nie pachnie. Niektórzy powiedzieli, nie śmierdzi. Bo to w zależności, co kto lubi. Jedni powiedzą, że zapach spalonej benzyny to smród. Inni powiedzą, że jest to fajny zapach faktycznie. Dlatego ja myślę, że to tych wszystkich ludzi przyciąga. Druga rzecz, ja znam przypadki, co jest fajnego. Wydawałoby się, że dla osoby, która jest policjantem, lekarzem, to jest pasja, to jest coś innego, oderwanie od rzeczywistości. Natomiast mam przypadki, gdzie osoby prowadzą na co dzień warsztat samochodowy. Naprawiają współczesne samochody, a po godzinach robią właśnie te swoje perełki. Perełki, które odnawiają i później chwalą się nimi właśnie na tego typu imprezach. Także ja myślę, że to jest właśnie najciekawsze w tej starej motoryzacji, no, która już nie wróci.
2: SK Śląsk.
3: Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny, uruchomiły Centra Badań nad Wpływem Przemysłu na Zdrowie i Środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
5: Jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. I już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzać. Z tego płynie generalna refleksja na tym, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych. Nie każda nauka, nie każde badania dadzą się w prosty sposób aplikować, ale o każdych można myśleć w ramach ich korzyści i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również potrzebna.
4: Doktora habilitowanego nauk medycznych Tomasza Szczepańskiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
6: Ja jestem niezmiernie wdzięczny, że doszliśmy właśnie do tego momentu, do tego etapu, gdzie możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadowska-Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się Szpital Kliniczny nr 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę, że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę,

0: Wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale były też inne, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są przed nowym centrum do rozwiązania jest bardzo dużo i mam nadzieję, że patrząc się na nas z góry, pani doktor Wadowska-Król będzie nam z całą mocą kibicować.
1: Poproszę teraz panią doktor habilitowaną Lucynę Sadzikowską, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król.
2: Inicjatorką albo inspiracją do powstania centrum rzeczywiście była postać z pani doktor Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie jest tak, drodzy państwo, że my zaczynamy badania i dopiero będziemy im się przyglądać, tym terenom, które są mocno poprzemysłowe. Otóż co najmniej od 2023 roku prowadzimy w ramię z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z katedrą pana profesora Grzegorza Dziubanka badania. Wiele z tych badań zostało już, wyników tych badań zostało już opublikowane. Staramy się popularyzować tą wiedzę, którą otrzymujemy. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku powstała jedna z dwóch specjalnych stref chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Wydajemy publikacje, no i złożyliśmy projekt naukowy, czekamy na rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że w ocenie recenzentów Narodowego Centrum Nauki ten projekt znajdzie uznanie i będziemy mogli dalej kontynuować sfinansowane tworzącymi centrum, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców nie tylko Katowic, bo tutaj już padło, że miasteczko śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom i tak dalej, i tak dalej. I nie mówimy tylko o Śląsku, bo tak naprawdę mamy dużo więcej miejsc na mapie, którym warto się przyjrzeć. Natomiast w ramach centrum roboczo spotykamy się i spotykają się przedstawiciele trzech uczelni, by porozmawiać, przyjrzeć się wraz z mieszkańcami Radlina, co dzieje się na zapożarowanej hałdzie. Także mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, oczywiście pod patronatem pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, będzie miało już temat związany z kolejną lokalizacją. To, co mamy w glebie, w powietrzu i w wodzie, przekłada się każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza dzieci, które były tak ważne dla pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, chronić przed skutkami industrii. My już mamy te badania, na przykład siedzi tutaj pan profesor Jerzy Cabała, który sporo państwu może powiedzieć na temat tego, jak wygląda ziemia w Szopienicach. Czy jest tam tablica Mendelejewa nadal, czy też może gleba poprawiła w Szopienicach. Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziubanka, które prowadziły badania w Piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do wszystkich zainteresowanych. To znaczy, jesteśmy z prelekcjami w szkołach śląskich. Prowadzimy różnego rodzaju debaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, ale też przy okazji innych wydarzeń popularyzujących naukę. Staramy się wydawać w wolnym

0: dostępie na przykład publikację Ołowicze Światy Śląska w strefie chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Jest to publikacja pokłosie tak naprawdę tej specjalnej strefy chorób poprzemysłowych, która miała miejsce podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku. I tam zarejestrowana jest debata chemika, medyka, geologa i wielu innych naukowców, którzy i pani doktor Małgorzaty Król, którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
1: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora

0: właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
1: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, Grzegorza Dziubanka, profesora

0: Państwa najważniejszą. Połączymy te dwie informacje. Wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
1: To co znalazł Pan w piaskownicy w Szopienicach?
0: No ta piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w piaskownicach regularnie jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie zabawy, w trakcie aktywności ruchowej może dochodzić, szczególnie u tych najmłodszych dzieci, tak do 6 roku życia, do przypadkowego połknięcia cząsteczek gleby, która zawierając wysokie stężenia metali, powoduje, że do organizmu stosunkowo wysokie dawki tego ołowiu trafiają, sprawiając, że no, jest to czynnik jednak toksyczny, prawda? Wykazujące silne działanie neurotoksyczne i żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, trzeba tutaj podjąć działania profilaktyczne.
1: A proszę powiedzieć, dzieci w Szopienicach nadal są pod ścisłą kontrolą, bardziej niż to inne dzieci na przykład w innych miastach na Śląsku?
0: Myślę, że nie. To znaczy są działania jakichś organizacji, różnych organizacji na przykład pozarządowych, gdzie dokonywane są badania o zawartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią

0: dzieci wychodząc na podwórko wcześniej były, zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą plagą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż w dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada. Jest to pierwiastek, więc obecny jest w tej wierzchniej warstwie gleby. On po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża. Gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu we krwi w latach powiedzmy 70. Mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć. W konfrontacji z wynikami aktualnymi pokaże nam, jak o wiele ta skala narażenia się zmniejszyła, jak to ryzyko zdrowotne się także obniżyło, więc mamy dużo pracy jest przed nami.
1: Doktor Małgorzaty Król, wnuczkę Jolanty Wadowskiej-Król.
2: W imieniu całej rodziny chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za inicjatywę stworzenia Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym. Kiedy 13 lat temu po raz pierwszy zapytałam babcię o historię szopienickiej ołowicy, usłyszałam w jej opowieści głęboki żal. O to, że wielu jej pacjentów nigdy nie doczekało się sprawiedliwości ani pełnego uznania doznanej krzywdy. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że problem zanieczyszczenia środowiska nie został rozwiązany ani jej badaniami, ani przesiedleniem pracowników huty, ani nawet wyburzeniem starych familoków. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju. W jej opowieściach często więc wybrzmiewał niepokój o to, jak wiele wciąż pozostaje niewiadomą. O długofalowe skutki skażenia środowiska i ich wpływ na kolejne pokolenia mieszkańców Szopieni. Widzisz, mówiła z nieukrywaną złością, nawieźli nową ziemię i wybudowali plac zabaw, a teraz bawią się tutaj dzieci. Trudno mi uwierzyć, że to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Babcia do samego końca postrzegała swoją pracę w Szopienicach jako niedokończoną, jako moralne zobowiązanie, które wykracza poza jedną biografię i jeden moment historyczny. Jestem przekonana, że byłaby dumna z powstania Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym, które kontynuuje jej dziedzictwo, łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
3: A ja mam pytanie. Myśli pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
2: Myślę, że tak, że to jest w pewnym sensie otwarcie tej dyskusji o tym, co zrobić z tą spuścizną w takim szerszym społecznym kontekście, że pomimo tego, że w Szopienicach ta historia jest znana, bo te kilkadziesiąt lat temu ludzie żyli tymi wydarzeniami, to na świecie, myślę, że nawet w Katowicach wiele osób nadal nie wie, że taka postać istniała, że taki problem istniał i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji życia w środowisku poprzemysłowym. Więc myślę, że jak najbardziej tak, to dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że ten problem istnieje i że warto coś z nim zrobić.
4: SK Śląsk.
5: W województwie śląskim ruszyła wielka akcja liczenia chomika europejskiego. To jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gryzoni naszego kontynentu. Jest objęty ścisłą ochroną. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
6: Marcin Droszcza, Stowarzyszenie Naturalni z Krakowa. W konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i to wygrał z ogromną przewagą. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. My, czyli te wszystkie osoby, które są zaangażowane w ochronę tego gatunku. Trzeba pamiętać, że chomik europejski jest chyba takim najmniej znanym gatunkiem występującym w Polsce praktycznie od zawsze. On pojawił się na tych terenach 50 tysięcy lat temu, czyli dużo wcześniej niż nasz gatunek na tych obszarach. Jest to obecny gatunek, który jest najszybciej ginącym ssakiem w Europie. A trzeba pamiętać, że jest to jeden z fantastyczniejszych gatunków, jakie można spotkać. Jest niewielki, chociaż na gryzonia jest bardzo duży. Bo teraz to

0: bronić. Są historie opowiadane przez ludzi, jak to właśnie pogonił gdzieś psa, podobno konie się go bały chodząc po polach. Także jest takim małym, fajnym zadziorem, który żyje samotnie, nie chodzi nam w drogę. Był przez długi czas uznawany za szkodnika, dzisiaj się okazuje, że nie po prostu został wrzucony do takiego worka z gatunkami, które gdzieś tam człowiekowi robiły źle. Współczesne badania pokazują, jak ważna jest jego rola w środowisku, także jeżeli chodzi o kwestie ochrony bioróżnorodności na polach uprawnych. Został przez Komitet Berneński uznany za fundamentalny element dziedzictwa przyrodniczego Europy. W związku też z tym, że jego populacja gwałtownie znika, podjęto działania w zakresie jego ochrony. W Polsce jest gatunkiem ściśle chronionym, takim gatunkiem z gwiazdką, czyli tak jak wilk, ryś, właśnie wymagającym ochrony czynnej. I stąd te wszystkie działania, które są podejmowane. W ubiegłym i w tym roku prowadzone są działania w zakresie monitoringu jego populacji na terenie województwa śląskiego i stąd właśnie prośba do Państwa o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących miejsc występowania tego gatunku w województwie śląskim. Głównie zależy nam na tych stanowiskach miejskich. Wiemy na przykład, że oprócz Jaworzna w Będzinie jest także w Katowicach populacja. Bardzo zależy nam na tych wszystkich informacjach o występowaniu chomików na terenie miast, bo ile z tymi stanowiskami gdzieś położonymi na polach uprawnych jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tak w mieście jest bardzo trudne do odnalezienia.
1: Ale występuje w mieście.
0: Występuje. Jest dosyć plastyczny, jeżeli chodzi o przystosowanie się do warunków takich miejskich. Zresztą chyba jedna z najliczniejszych populacji jest w ogromnym mieście, jakim jest Wiedeń. Większość zdjęć, które są robione chomika, pochodzi właśnie stamtąd. Także w miastach występują. Na pewno jest w Lublinie, w jednym z takich większych miast Polski. I tutaj właśnie jesteśmy ciekawi, gdzie występują na terenach miejskich, bo te populacje są mocno izolowane, więc one będą wymagały jakiejś interwencji, dopuszczania nowych osobników, przenoszenia ich między populacjami, że tutaj ważne jest też wiedzieć, gdzie te populacje występują.
1: A czym one się zajmują?
0: Głównie przetrwaniem. Budzą się na wiosnę, w zimę przesypiają w norkach, mają taki rozbudowany system nor, w których spędzają zimę. Jako jeden z nielicznych gatunków robią zapasy, że on, jeżeli przeżyje zimę, może po zimie się obudzić troszkę grubszy niż chodząc do norki, czyli troszeczkę tak jak my. Jeżeli tam sobie prześpimy troszeczkę tą zimę, nie ruszamy się zbyt intensywnie. Wiosną później budzą się, samce ustalają terytoria, bardzo widowiskowe walki prowadzą. To jest praktycznie jak w filmach o sztukach walki, gdzie te chomiki latają w powietrzu, bardzo agresywnie walczą między sobą, ustalają terytoria. Samiec, który zdobędzie odpowiednio dużo terytorium, zajmuje je razem z wszystkimi samiczkami, także ma w tym momencie większą szansę na przekazanie swoich genów dalej. Czasami mają dwa mioty, bo niestety coraz rzadziej dochodzi do takiej sytuacji. W jednym miocie rodzi się około 4 do 8 młodych. Matka opuszcza je po mniej więcej miesiącu. Nie są zbyt rodzinne rzeczywiście, są samotnikami. Cały czas starają się przetrwać i jak na razie nie wychodzi im to za dobrze, ponieważ zmieniające się środowisko, jakby wszystkie te negatywne rzeczy, które robimy, powoduje, że ten gatunek niestety coraz rzadziej występuje w środowisku.
1: Czy on więcej dobrego robi dla środowiska, dla człowieka? Jak to wygląda?
0: Był zaliczany do tak zwanych gatunków konfliktowych, czyli akurat tutaj na terenie, gdzie jesteśmy, nie ma zbyt dużo hodowli warzyw i w tym momencie jakby te szkody są minimalne. Nawet ciężko powiedzieć o szkodach, bo rolnicy, z którymi próbowaliśmy rozmawiać na temat wyceny tych szkód, mówią, że to są rzeczy wręcz niezauważalne. A wbrew pozorom on działa w ten sposób, że pomimo tego, że jest roślinożerny, 90% diety to są rośliny, no jednak od czasu do czasu gdzieś tam jak uda mu się złapać jakieś białko, no to korzysta z niego. Czyli wszystkie zjada pędraki, wszystkie takie rzeczy, które mogą szkodzić uprawom. Do tego niechętnie wokół niego żyją myszy, ryjówki, nornice, ponieważ on jest dosyć duży i może po prostu je złapać i zjeść. Więc one starają się go unikać, więc mając chomika praktycznie mamy problem gryzoni rozwiązany. Do tego napowietrzanie gleby, tworzenie rezerwuarów wody, ponieważ te nory, jak są opuszczone, one się wypełniają wodą, tworząc taką bazę, taki rezerwuar wody, z którego rośliny mogą czerpać. No do tego przenosi grzyby, przeróżne nasiona na swoim futerku, powodując, że ta gleba zaczyna żyć. Bo my musimy pamiętać, że gleba to są miliardy organizmów, żeby ona funkcjonowała. funkcjonowała sprawnie, te organizmy muszą w niej występować, żeby ten cykl życia na planecie mógł się toczyć. Także jest to

0: wielu aspektach gatunek, który jest wręcz niezbędny dla środowisk, stanowi też bazę pokarmową dla wszystkich drapieżników, które żyją od ptaków drapieżnych przez lisy, borsuki czy jakieś łasice.
1: Czyli małe zwierzę kawał roboty wykonuje, o której nie mamy pojęcia w ogóle.
0: Tak, no niestety nasza wiedza cały czas rośnie, ale bardzo często nie doceniamy tych gatunków, które są wokół nas, które praktycznie bardzo ciężko spotkać ze względu właśnie na to, że prowadzą taki dosyć skryty tryb życia. Bo chomik ma taką ciekawą metodę obrony. On jak widzi zagrożenie, to na początku staje i próbuje udawać, że go nie ma. To ubarwienie właśnie trójkolorowe powoduje, że rzeczywiście on na polach staje się niewidoczny. Przyjął też taką strategię, że jak już nie może uciec, to rzeczywiście atakuje. I to też jest fajne widowiskowe, bo taka mała kulka bardzo, bo to wygląda praktycznie jak pluszak. Tylko taki pluszak kilogram wagi atakujący człowieka, no to już z jednej strony jest to zabawne, patrząc z boku, jak ludzie się przewracają, próbując uciec przed takim małym stworkiem, no jest przezabawne, ale z drugiej strony, jak się samemu ucieka i widzi te zęby, które tu machają mu tam przed twarzą, no to zaczyna wyglądać groźnie rzeczywiście. Ale jest niesamowicie sympatyczny, przepiękny, no i te boje, które teraz na wiosnę toczą chomiki, są po prostu przefantastyczne. Ogląda się to z nieprawdopodobną ciekawością. Są genialne po prostu.
1: Ile jest chomika europejskiego w Polsce? Mówił pan, że był traktowany przez długi czas jako szkodnik, więc na pewno nie sprzyjało to ich rozmnażaniu.
0: W przypadku takich gatunków bardzo trudno określić ich liczebność. Wiemy, że się niesamowicie zmniejsza, nawet jeżeli chodzi o kwestię zasięgu, występowania. Kiedyś występował praktycznie w połowie Polski. Dzisiaj mamy kilka lokalizacji właśnie tutaj w województwie śląskim, na Lubelszczyźnie, troszeczkę na Podkarpaciu, ale systematycznie ta ilość populacji się zmniejsza i jest to po prostu niebezpieczne dla środowiska.
1: Myśli pan, że to pomoże, że ten rok 2026 został ogłoszony rokiem chomika europejskiego? Ludziom będą mieli większą świadomość i to też troszkę pomoże?
0: Tak, tutaj ogromnie złą rolę robią wypuszczane koty, wypuszczane psy, ponieważ to są gatunki, które się niesamowite spustoszenie wśród właśnie takich gatunków żyjących na polach. Miejmy nadzieję, że właśnie tutaj urośnie świadomość ludzi, że zaczniemy doceniać te gatunki, które występują wokół nas jako element bioróżnorodności, czegoś, co jest niezwykle ważne także dla nas, dla naszego komfortu życia i bezpieczeństwa.
1: Ta inwentaryzacja do czego wam jest potrzebna? Żeby się zorientować, tak? Pewnie ile tych chomików tutaj na terenie województwa jest.
0: Tak, ale też żeby pomóc w ewentualnej przyszłej ochronie tych populacji i zachowaniu ich.
1: Wy już to robicie, tak? W Jaworznie już próbujecie tą populację chomika odbudowy.
0: Tak, są prowadzone dwa projekty w tym momencie ochrony. Jeden jest w Jaworznie, drugi jest właśnie robiony przez miasto Kraków. A inwentaryzacja, która została zlecona, jest zrobiona na zlecenie śląskiego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Także tutaj mamy nadzieję, że też te programy ochrony ruszą w innych miejscach. Ten gatunek wreszcie zacznie być traktowany tak, jak powinien, czyli chroniony i doceniony.
1: W jaki sposób wam zgłaszać obecność takiego chomika? W ogóle na co zwrócić uwagę? Jak my rozpoznamy tego zwierzaka?
0: Jest bardzo specyficzne. Jeżeli piszemy sobie w internecie chomik europejski, to wyskoczy właśnie zdjęcie takiego ciekawego, dużego gryzonia trójkolorowego z bardzo charakterystycznym czarnym brzuchem. To jest jedyny gatunek, który ma czarny brzuch, także jest bardzo prosty do rozpoznania. Koordynatorem całej akcji monitoringu jest pani profesor Magdalena Hendrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, także na podany adres maila bardzo prosimy o przesyłanie lokalizacji, najlepiej pineski z konkretną lokalizacją miejsca, gdzie państwo zaobserwowaliście chomika. Czasami to są kwestie też znalezienia na przykład zwłok chomika gdzieś na drodze. To jest też wyraźny sygnał, że gdzieś w tym rejonie te chomiki żyją. One przemieszczają się na bardzo małe odległości, więc możemy zakładać, że w promieniu 200 metrów gdzieś ten chomik żył.
1: Te norki różnią się od innych norek chomika europejskiego?
0: Tak, są bardzo specyficzne. One mają średnicę około 10 cm, są bardzo głębokie. Te nory dochodzą do 2 metrów, także akurat nory są bardzo proste do rozpoznania. W przeciwieństwie do innych myszowatych, które po prostu te norki mają bardzo małe.
1: One na zewnątrz czym się różnią? Czy na przykład możemy pomylić norę chomika europejskiego na przykład z kopcem kreta, załóżmy?
0: Z kretem raczej nie, ale rzeczywiście dla osoby, która nigdy nie widziała nory chomika, no to może przesadziłem, że są proste do rozpoznania, ale te otwory są najczęściej pionowe lub lekko nachylone i są bardzo głębokie. W przypadku gryzoni to są zazwyczaj kwiatki, jakieś takie norki tuż pod powierzchnią gruntu o małej

0: poprzednicy, ale bardziej jakby nas interesują takie obserwacje chomików i tego, że ktoś zauważył chomika, bo rzeczywiście o samej noże dla osoby niewprawionej może być problem.
1: Kiedy one są bardziej aktywne, w ciągu dnia czy w nocy?
0: Różnie. Bardzo ciężko określić, kiedy jest aktywny.
1: No właśnie, bo kiedy je zaobserwować?
0: Bardzo trudno je zaobserwować. One starają się unikać człowieka, więc będą robiły wszystko, żebyśmy go nie zauważyli. Więc trzeba mieć po prostu nieprawdopodobne szczęście, żeby go zauważyć.
1: A jak już zauważymy, to warto zgłosić.
0: Tak, bardzo prosimy o zgłaszanie wszystkich obserwacji, które Państwo dokonaliście w terenie i wysyłanie jej na adres pani Magdaleny Hęczak.
2: Ma brązowe futro.
3: Jest mały albo duży.
4: A wąsy.
5: Chomik europejski jest pod ochroną, dlatego że jest ich coraz mniej.
6: Chomiki są dobre, bo na przykład zjadają różne szkodniki, które niszczą przyrodę i powinniśmy też pomagać takim chomikom i je dokarmić.
5: Chomiki europejskie są pod ochroną, bo ich populacja się zmniejsza, dlatego że jest mało jedzenia i nie mają co jeść.
7: Chomiki są super, chomiki rządzą.
8: W tej chwili my chronimy chomika, który występuje w Jaworznie. Oczywiście bardzo się cieszymy, że został zwierzęciem roku. Taki mały chomiczek, chociaż on nie jest taki do końca mały, właśnie pokonał takich dość dużych rywali, ponieważ jeżeli mówimy o tym plebiscycie, no to wiadomo, z tego co wiem, bo rozmawiałam z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, bardzo dużo osób ze Śląska zagłosowało właśnie na chomika europejskiego, który wygrał. Te pieniądze, które przeznaczamy oczywiście na ochronę chomika europejskiego, czyli 650 tysięcy od 2015 roku dla gminy Jaworzno, to oczywiście jest jak najbardziej też, żeby ten chomik się rozmnażał. Z tego co wiemy, to ta populacja nie jest za duża. Chomików mamy 35, ale wierzymy w to, że ten plebiscyt mu pomoże i że ta rozrodczość będzie większa. Radio.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.

0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie. Numer 1.

0: Eska Śląsk. Eska Śląsk.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chce tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działa.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.

0: Każdy pyta się Michał, dokąd tak pędzisz. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla nich.
1: Pangea, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 8.

0: Następny tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl. A teraz już gramy miejsce 17, to Nobody Loves You, a więc Oki.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Guardian Angel Ultra Max, a więc Żabson, PZ, Godwifi i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: SK Śląsk.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę sk.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Gipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 10.

Rio na żywo to Whitechor 2, 1, 1, 5, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Biz, Naraka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz swoją drogą

z Amsona i jego Znana, to miejsce czwarte rap dwudziestki. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo Zamsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Zamsone tutaj do studia Rap 20. Ale zanim Zamsone w studiu, to jeszcze California. California Love i White 2115.

0: Walcher 2115 i jego California Love to miejsce trzecie Rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium Rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: To jest Rap 20. Zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca Rap 20. Zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem SK.pl. Tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. A ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Whitior, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.